0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata. Dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk. Aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
2: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
1: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stłukowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
3: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
1: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumień.
4: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież, który jest już obecny na placu i objeżdża teraz plac, pozdrawiając pielgrzymów, 2 dni temu świętował swoje 71. urodziny. I w tym dniu, 14 września, spotkał się z personelem Archiwum Apostolskiego i Apostolskiej Biblioteki, a zwracając się do zgromadzonych, żartobliwie przypomniał, że bibliotekarką była jego mama, dostrzegając w tym zbiegu okoliczności znak Bożej obecności i Bożego prowadzenia w codziennym życiu. W dzisiejszej audiencji wśród pielgrzymów obecni są m.in. uczestnicy sztafetowej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki z okazji 300-lecia jego kanonizacji. Pielgrzymom towarzyszą biskup płocki Szymon Stółkowski oraz biskup pomocniczy lubelski Adam Bab. A tydzień temu podczas audiencji generalnej Leon XIV kontynuował swoją refleksję na temat konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Pochylając się nad jej 1. rozdziałem, papież przypominał, że godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby zamierzonej i chcianej przez Boga. Papież mówił o tym, że człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który, jak mówi konstytucja Gaudium et Spes, stanowi jedność cielesną i duchową. Leon XIV przypominał także, że Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych, uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. A Ojciec Święty już zbliża się do miejsca, z którego przewodniczyć będzie dzisiejszej audiencji, która rozpocznie się jak zawsze znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym. Następnie, jak zawsze, wysłuchamy fragmentu Pisma Świętego przewidzianego na dzisiejszą audiencję, po czym Ojciec Święty wygłosi swoją katechezę.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio,
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Pokój z wami.
3: I z Duchem Twoim.
2: A fragment Pisma Świętego, który dziś usłyszymy, to wersety 27 i 28 z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju.
3: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto Słowo Boże.
4: Du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Parole du Seigneur.
5: A reading from the book of Genesis. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth. The word of the Lord.
2: Słyszymy teraz fragment Księgi Rodzaju, który odczytywany jest w różnych językach, a w dzisiejszej audiencji uczestniczą liczne grupy z naszej ojczyzny, m.in. małżonkowie wraz z rodzinami należący do ruchu Światło Życie w Gdańsku. Obecni są pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim, pielęgniarki, położne oraz przyjaciele z okazji 130. rocznicy urodzin świętej pamięci Stanisławy Leszczyńskiej, klerycy i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, pielgrzymi z parafii Farnej pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Łańcucie, grupa katechetów z diecezji płockiej, pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Cerekwi, z parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach, księża z diecezji łowickiej, świętujący 25. rocznicę święceń kapłańskich, członkowie chóru Misericordia z Tylmanowej oraz liczni pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.
6: 共读创世纪，天主于是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人，造了一男一女。天主祝福他们说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼，天空的飞鸟。”各种在地上爬行的生物，以上是天主的圣训。
7: Leitura do livro do Gênesis. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor.
8: قراءةٌ من سفر التكوين خلق الله آدم على صورته على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض كلام الرب
9: Z Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi, i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto Słowo Boże.
2: Rozpoczyna się teraz katecheza Ojca Świętego Leona XIV. Bracia i siostry, dzień dobry i witajcie.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita.
2: Poświęcając drugi rozdział wspólnocie ludzkiej, Konstytucja Gaudium et Spes zachęca, aby uznać zwielokrotnienie związków pomiędzy ludźmi za jeden ze szczególnych aspektów współczesnego świata. Rzeczywistość ta powinna jednak znajdować swoje spełnienie we wspólnocie osób, do czego niezbędne jest wzajemne poszanowanie ich pełnej godności duchowej. Stwierdzenia te w naszych czasach nabierają jeszcze większej aktualności i pilności. Z jednej bowiem strony rozwój technologii, upowszechnienie środków masowego przekazu i mediów społecznościowych oraz coraz szersze wykorzystywanie sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości, przełamując bariery i skracając dystanse. Z drugiej strony, relacje stają się coraz mniej osobiste, a coraz bardziej wirtualne. Istnieje też niebezpieczeństwo, że przywykniemy do powierzania algorytmom decyzji, które należą wyłącznie do ludzkiego sumienia. Wobec tego wspólnota chrześcijańska pragnie podejmować działania na rzecz tego, aby relacje społeczne były rzeczywiste, a zarazem miały prawdziwie osobowy i głęboki charakter.
3: Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania i siły do działania szukać w stwórczym zamyśle Boga, który zechciał, aby wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Dlatego umiłowanie Boga i bliźniego jest pierwszym i największym przykazaniem, które w Chrystusie znalazło swoje pełne objawienie i całkowite urzeczywistnienie. Doskonalenie osoby ludzkiej i rozwój społeczeństwa należy postrzegać jako ściśle ze sobą powiązane. Przeciwstawienie ich sobie lub rozdzielanie prowadziłoby do wypaczania obu tych rzeczywistości. Historia, również ta najnowsza, wyraźnie potwierdza tę prawdę, dlatego nie możemy przestać przypominać za ojcami Soboru Watykańskiego II, że zasadą, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba ludzka, zwłaszcza, że ze swej natury niewątpliwie wymaga ona życia społecznego.
1: Gaudium et Spes afferma.
2: W tej perspektywie Gaudium et Spes stwierdza, że różnorodności istniejące między osobami i narodami na świecie nie należy postrzegać jako niebezpieczeństwa czy zagrożenia, lecz jako możliwość wzajemnego ubogacenia i rozwoju. Wzajemne przeciwstawianie się, które niekiedy przeradza się w przemoc, jest owocem potęgi grzechu i jego wpływu na sposób myślenia i działania na wszystkich poziomach. Prowadzi ono do zniszczenia i śmierci. Trzeba coraz bardziej otwierać się na logikę wzajemności, dzielenia się i troski, podobnie jak dzieje się to między poszczególnymi członkami ludzkiego ciała. W tym miejscu konstytucja duszpasterska formułuje również zwięzłą definicję dobra wspólnego, przypominając, że jest nim suma tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Jednocześnie uznając wzajemną zależność między narodami, stwierdza, że każda grupa winna brać pod uwagę potrzeby i uzasadnione dążenia innych grup, a co więcej, nawet dobro wspólne całej rodziny ludzkiej.
3: Wychodząc z tego założenia, ojcowie soborowi wskazują następnie na pewne praktyczne i pilniejsze wnioski. Na pierwszym miejscu wymieniają poszanowanie osoby ludzkiej. Gaudium et Spes stwierdza, wszystko, cokolwiek jest wrogie wobec samego życia, jak na przykład wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja, a nawet dobrowolne samobójstwo, wszystko to, co pogwałca integralność osoby ludzkiej, jak okaleczenia i tortury zadawane ciału lub umysłowi, a nawet próby zniewolenia samego ducha, wszystko to, co obraża godność ludzką, jak niegodne człowieka warunki życia, bezprawne uwięzienie, deportacja, niewola, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, haniebne warunki pracy, gdy robotnicy traktowani są jako narzędzia zysku, nie zaś jako wolne i odpowiedzialne osoby. Wszystko to i inne tego rodzaju rzeczy są hańbą.
1: Seconda konsekwencja.
2: Druga konsekwencja jest następująca. Szacunek i miłość również wobec przeciwników oraz osób, które różnią się od nas sposobem myślenia i postępowania. Po trzecie, fundamentalna równość wszystkich ludzi, która domaga się sprawiedliwości społecznej. Dokument stwierdza, wszelka jednak dyskryminacja w zakresie fundamentalnych praw osobowych, czy to społeczna, czy kulturalna, z powodu płci, rasy, koloru skóry, pozycji społecznej, języka czy religii, powinna być przezwyciężona i zlikwidowana jako sprzeczna z zamysłem Bożym.
3: Na koniec ojcowie soborowi wzywają do przezwyciężenia mentalności indywidualistycznej oraz do przyjęcia postawy odpowiedzialności i uczestnictwa. Drodzy bracia i siostry, ta wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wspólnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
2: Zakończyła się dzisiejsza katecheza Leona XIV, w której kontynuował on swoją refleksję nad konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, pochylając się szczególnie nad jej drugim rozdziałem. A teraz będą mieć miejsce streszczenia katechezy oraz pozdrowienia Ojca Świętego w różnych językach, na początku w języku francuskim.
4: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le deuxième chapitre de la Constitution Gaudium et Spes est consacré à la communauté humaine. La multiplication des relations entre les hommes caractérise notre monde, mais elles ne pourront se réaliser qu'au sein de la communauté humaine en relevant le défi des développements technologiques qui virtualisent les relations et délèguent aux algorithmes des décisions ne relevant que de la conscience humaine. L'épanouissement de la personne et le développement de la société sont liés. L'homme est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. La diversité n'est pas une menace, mais un enrichissement quand elle s'oriente en vue du bien commun dans une dynamique de respect, de réciprocité, de partage et de sollicitude. En dépassant la mentalité individualiste, et en adoptant une attitude de responsabilité et de participation, l'homme pourra discerner personnellement et communautairement à la lumière de ses critères de justice sociale et collaborer avec Dieu et avec ses frères pour construire un monde plus humain. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
1: Saluto tutti pellegrini di lingua francese.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów mówiących w języku francuskim, szczególnie grupę pielgrzymów przybyłych z Paryża. Miłość Boga i bliźniego jest pierwszym i największym przykazaniem. Bądźcie protagonistami relacji i braterstwa. Niech Bóg was błogosławi. Teraz usłyszymy to pozdrowienie w języku francuskim.
4: Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de Paris. L'amour de Dieu et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. Soyez des acteurs de la relation et la fraternité. Que Dieu vous bénisse.
5: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to wish you a happy birthday and a happy feast of St. Robert.
2: Sam papież Leon XIV.
5: They wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's document, Gaudium et Spes, today we focus on the importance of human relationships. Our understanding of human community is based on the foundation of the dignity of the human person. Instead of seeing differences as a danger or threat, the vision of humanity as a community of persons enables us to work together to seek the common good. When we move beyond an individualistic mindset to adopt an attitude of responsibility and participation in the effort to build a more humane and just world, social relationships are enriched with real substance and personal depth. They likewise contribute to the fulfillment of each human person and the development of society. Dear brothers and sisters, let us renew our commitment to realizing in Christ the precious gift of our humanity. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors.
2: Serdecznie pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów i gości uczestniczących w dzisiejszej audiencji, szczególnie tych z Anglii, Szkocji, Norwegii, Gany, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Australii, Indii, Izraela, Filipin, Wietnamu, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dla każdego z Was i dla Waszych rodzin modlę się o radość i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi. Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku niemieckim.
10: Sie bekunden ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit und versichern sich zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes widmet sich in ihrem zweiten Kapitel der menschlichen Gemeinschaft. Während der technische Fortschritt ganz neue Möglichkeiten der Vernetzung unter den Menschen eröffnet hat, erleben wir nicht selten eine zunehmende Entpersonalisierung bzw. Virtualisierung unserer Beziehungen. Hier stehen wir als Christen vor einer wichtigen Aufgabe. Das Konzil betont den Willen des Schöpfers, dass alle Menschen eine Familie bilden und einander in brüderlicher Gesinnung begegnen. Als soziale Wesen sollen sie einander gerade auch in ihrer Verschiedenheit bereichern und füreinander da sein. Alle Entscheidungen müssen in sozialer Gerechtigkeit, der Würde jenes Menschen gerecht werden und dem Wohl aller dienen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca.
3: Kieruję serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów posługujących się językiem niemieckim. Obchodząc w tych dniach czas dla stworzenia, jesteśmy zaproszeni, aby podnieść wzrok i kontemplować stworzenie, wychwalając i adorując Twórcę oraz coraz lepiej rozumieć wspaniały zamysł Boga i naszą odpowiedzialność za troskę o naszą ziemię.
10: Einen herzlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger. Wenn wir in diesen Tagen die Schöpfungszeit begehen, sind wir eingeladen, die Schöpfung bewusst wahrzunehmen, den Schöpfer zu preisen und anzubeten, sowie den wunderbaren Plan Gottes und unsere Verantwortung für den Schutz unserer Erde immer besser zu verstehen.

0: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة
1: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku arabskim.
0: بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم وأن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء وتأمل في العلاقات بين الناس وقال مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي صارت فرص التواصل بين الناس أكبر لكن العلاقات قد تصير أكثر افتراضية وأقل إنسانية وهذا يستدعي أن نبني علاقات إنسانية حقيقية وعميقة تقوم على المسؤولية والاحترام لذلك المجمع يؤكد على أن الناس مدعوون إلى أن يكونوا عائلة واحدة تقوم على محبة الله والقريب وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات ويدعو إلى احترام الإنسان أي رفض كل شيء يهدد حياته وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
3: Pozdrawiam wiernych posługujących się językiem arabskim, w szczególności tych, którzy przybyli z parafii zwiastowania w Nazarecie. Jesteśmy wezwani do szacunku wobec każdej osoby oraz do troski o siebie nawzajem, aby budować bardziej ludzki świat. Niech Pan was wszystkich błogosławi i zawsze chroni od wszelkiego zła.
0: نحنu madعوuna ila an nahtarima kulla insan wa ila an nahtamma ba'duna bi ba'din min ajli bina'i alamin fihi mazidun min al-insaniyya بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie Soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini e i seminaristi della diocesi di Płock, insieme al loro vescovo, che hanno ripercorso le orme di San Stanislao Kostka da Vienna, passando per Dillingen fino a Roma. Nell'anno del terzo centenario della sua canonizzazione insieme a Luigi Gonzaga, non cessiamo di pregare per i giovani, affinché per intercessione di questi santi patroni non abbiano paura di fare scelte coraggiose nella loro vita, mettendosi al servizio di Dio e del prossimo. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzym Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przedstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.

0: instytucji publicznych wraz ze swoimi rodzinami. Wczoraj obchodziliście na Słowacji święto Matki Bożej Bolesnej, która jest waszą główną patronką. Nieustannie odnawiajcie swoją wiarę poprzez cześć oddawaną Matce Jezusa. Z ufnością proście ją o pomoc, abyście w codziennym życiu dawali świadectwo wartościom chrześcijańskim i przyzywajcie jej macierzyńskiego wstawiennictwa o nadejście świata sprawiedliwości, braterstwa i pokoju. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Serdecznie pozdrawiam uczestników 20. Narodnej Płcie Ordinariatu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej Matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
2: A ostatnie dziś pozdrowienie Ojciec Święty, jak zawsze, skieruje w języku włoskim, po czym wraz ze wszystkimi pielgrzymami pomodli się słowami modlitwy pańskiej po łacinie oraz udzieli apostolskiego błogosławieństwa.
3: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
4: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Moje serdeczne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów włoskojęzycznych, szczególnie do kapłanów z papieskiego kolegium meksykańskiego oraz seminarzystów z papieskiego kolegium Urbanianum de Propaganda Fide. Składając wam najlepsze życzenia z okazji waszych studiów, zapewniam was o pamięci w modlitwie. Pozdrawiam następnie zakonników zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, zachęcając ich do naśladowania Chrystusa i służby osobom najbardziej bezbronnym. Pozdrawiam wiernych z parafii Najświętszego Zwiastowania w Buon Abitacolo, którzy przybyli, aby pobłogosławić figurę Matki Bożej z góry Karmel. Życzę każdemu z was odnowionej pobożności wobec Matki Bożej. Pozdrawiam uczestników kursu pomocy farmaceutycznej, zachęcając ich do łączenia kompetencji naukowych, bliskości i integralnego spojrzenia na osobę ludzką. Witam kapelanów więzień we Włoszech, którym towarzyszy dyrektor generalny ksiądz Raffaele Grimaldi. Najdrożsi, wyrażam wam moją żywą wdzięczność za wasz ważny apostolat w tych miejscach ludzkiego cierpienia. Bądźcie zawsze żywą obecnością Ewangelii i chrześcijańskiej nadziei. W szczególności jestem wdzięczny Inspektoratowi Generalnemu Kapelanów oraz wam wszystkim za cenną współpracę, jaką okazujecie mnie i sekretariatowi stanu, niosąc duchową pomoc wielu udręczonym braciom i siostrom przebywającym w więzieniach, którzy piszą do papieża, aby opowiedzieć o swoich dramatach i ranach. Na koniec kieruję moje myśli ku młodym, chorym i nowożeńcom. W minionych dniach litury

Liturgia zaprosiła nas do rozważania tajemnicy krzyża i cierpień Matki Pana. Niech krzyż Chrystusa i przykład Matki Bożej Bolesnej oświecają wasze życie, drodzy młodzi. Niech wspierają was w codziennych próbach, drodzy chorzy. I niech będą dla was, drodzy nowożeńcy, zachętą do życia rodzinnego zgodnego z zasadami Ewangelii. Wszystkim wam błogosławię. A teraz razem z Ojcem Świętym pomódlmy się słowami modlitwy Ojcze nasz po łacinie.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen. Właśnie zakończyła się audiencja generalna z Ojcem Świętym Leonem XIV, podczas której kontynuowaliśmy refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes. Ojciec Święty zauważył, że warto skupić się na znaczeniu relacji międzyludzkich. Nasze rozumienie wspólnoty ludzkiej opiera się na fundamencie godności osoby ludzkiej. Zamiast postrzegać różnice jako niebezpieczeństwo czy zagrożenie, wizja ludzkości jako wspólnoty osób pozwala nam wspólnie dążyć do dobra wspólnego. Papież powiedział także, że kiedy wychodzimy poza indywidualistyczne myślenie i przyjmujemy postawę odpowiedzialności oraz uczestnictwa w wysiłku budowania bardziej ludzkiego i sprawiedliwego świata, relacje społeczne zostają wzbogacone o prawdziwą treść i osobistą głębię. Przyczyniają się one również do spełnienia każdej osoby ludzkiej i rozwoju społeczeństwa. Papież zachęcił, aby odnawiać nasze zaangażowanie w urzeczywistnienie w Chrystusie cennego daru naszego człowieczeństwa.
1: A w tych dniach, w których Ojciec Święty obchodzi swoje urodziny, przed dwoma dniami, jutro zaś we wspomnienie liturgiczne świętego Roberta Bellarmina, papież będzie obchodzić swoje imieniny. W sposób szczególny pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. A dzisiejszą transmisję prowadzili dla Państwa
2: siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka
1: i ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
2: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dielingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
1: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stółkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
3: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co odpowiada Pan Bóg.
1: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
2: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.

0: Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
1: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dielingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzym Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
0: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stółkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
2: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co odpowiada Pan Bóg.
0: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.